0: Masz ochotę na dawkę pozytywnej energii? Nasze radio ci to zagwarantuje. Największa dawka najlepszych hitów.
1: Radio Larmo.

znów los nie będzie taki zły, bo przecież cały świat już wie, że ja naprawdę kocham cię.

A już za chwilę Bogumił z południowej Afryki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu.

Dzień dobry kochani. W to sobotnie jesienne i dość chłodne popołudnie ze studia radiowego LARMO w południowej Afryce wita się ze wszystkimi, gdziekolwiek nas słuchają, nie kto inny jak Bogumił. No i oczywiście na samym początku pragnę serdecznie pozdrowić całą naszą załogę naszego wspaniałego radia na czele z tymi dwoma gołąbkami Gabi i Darkiem i ich rodzinami i dedykuję piosenkę dla wszystkich Palma Amore. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

a wszystkim dzisiejszym solenizantom urodzinowym i imieninowym oraz tym, którzy obchodzą swoje rocznice różne, może zapoznania ze sobą, no i oczywiście rocznice ślubne. Życzę Wam, kochani, przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, którego już zawsze powtarzam o tym, że nie da się kupić za żadne pieniądze. Także, kochani, jeszcze raz dla tych wszystkich życzę dużo zdrówka i powodzenia w życiu rodzinnym, jak i zawodowym i dedykuję piosenkę Kwiaty. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru. Zapraszam do wysłuchania.

Wszystkim chorującym życzę naprawdę od mojego serca dużo, dużo zdrowia i gorące wiary, że wszystko się ułoży. Bo nadzieja, jak mówią, że zawsze jest ostatnia. Ale jeśli ta nadzieja ostatnia przychodzi, to może być w tej nadziei coś rozwiązane na lepsze. I ta nadzieja, którą zawsze pokładacie, że dojdziecie do zdrowia, to akurat wam się spełni. No i oczywiście, kochani, na pewno każdy ma w swojej rodzinie, czy wśród znajomych, czy sąsiadów, ktoś, kto jest, kto choruje. Bo tak rzeczywiście się dzieje wszędzie. Także współczujemy tym wszystkim chorującym i życzymy im wszystkim dużo zdrówka. No i dedykuję piosenkę Czar życia. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru

No i kochani, witam serdecznie wszystkich tych, którzy są już obecni na mojej audycji i zapraszam do wspólnej zabawy. Konsolka jest dla Was otwarta, macie ochotę coś do napisania, to zapraszam. I lecą na ten dobry początek dwie nutki. Pierwszą z nich będzie Meet Dear in Paradise, a druga Dojrzała Miłość. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

Kochani, jak na ostatniej mojej audycji wspomniałem wam, że Afrykanie są bardzo, bardzo pomocni, ale jeśli znajdą i dasz przykład, że mają do ciebie zaufanie, to wtedy bezgranicznie są po prostu, żeby ci na każdą okazję, o ile możliwe jest, żeby ci pomóc. To tak samo jak ja pojechałem do pracy, trzeba było jechać, kupić firanki, sztory do domu. No żona nie jeździła samochodem, także jeden samochód był w domu. Mimo tego, żeby miała prawo jazdy, to też by mogła, nie mogłaby pojechać, bo nie byłoby drugiego samochodu, ale ci koledzy, Afrykańczycy, sąsiedzi, ich żony zaraz przyszły do domu, do mojej żony, zaoferowały jej, że wezmą ją samochodem ich i pojadą do miasta, tam co ona chce kupić, wybrać, jeszcze pomogły jej odmierzyć te firany, sztory w domu, te różne wymiary. Także naprawdę, naprawdę można było na nich liczyć i to rzeczywiście, i oczywiście oni wiedzieli, które sklepy są tańsze, gdzie możesz, jak to się mówi, zrobić deal, zapłacić mniej, gdzie są okazje, tańsze okazje, czy takie specjale. Także to było dużo, bo myśmy tych rzeczy po prostu nie wiedzieli. No i kochani, lecimy teraz tymi dwoma nutkami. Pierwszą z nich będzie Du hast mich tausend mal, a druga Mój miły ladaco. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No a teraz, kochani, dwie nutki lecą właśnie dla tych, co teraz dołączyli na moją audycję. Dedykuję dla nich te dwie nutki, ale zapraszam wszystkich, którzy do tej pory już słuchają mojego głosu z południowej Afryki. Pierwszą nich będzie Dame tu vida, mi amor, a druga Dwa pokolenia. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No i oczywiście, jak poznałem, lepiej język angielski, więc poszedłem do prywatnej firmy meblowej i jako kierownik produkcyjny kierowałem tą firmą. Oczywiście szefem był Afrykanin, facet, który naprawdę wspaniały facet, jako mój boss, no i oczywiście boss wszystkich, których zatrudniał. Bardzo mi się fajnie z nim pracowało, byłem naprawdę zadowolony prowadzić tą firmę dla niego. Pracowałem tam przez 25 lat i do samej emerytury. Ale przedtem, zanim jeszcze poszedłem na emeryturę, to oczywiście dał mi samochód służbowy i ubezpieczenie zdrowotne, tak wy teraz w Polsce nazywacie, a u nas medical. No to oczywiście nie tylko to się tak, że się tak należało, ale oczywiście trzeba było się wykazać, że firma, żeby robiła zyski. Mimo że bardzo mnie lubiał, jako byliśmy jako koledzy, nie jako pracownik i boss, ale naprawdę był człowiekiem wymagającym. No i oczywiście ja dostosowałem się do jego, dawałem mu z siebie wszystko, co mogłem, żeby firma egzystowała i żeby firma robiła po prostu profity, jak przyszły podwyżki czy co, żeby było na to, były na to pieniądze. No i kochani, teraz lecą dwie nutki dla was, Zweite Liebe i Zagubione Serce. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

I jak było śniadanie albo obiad, to starałem się tak przechodzić bliżej stołówki, właśnie gdzie ludzie pracujący tu w tej firmie jedli. I co zauważyłem, bardzo dla mnie było troszeczkę tak dziwne, ale później jak zrozumiałem, to nie było takie dziwne, że oni właśnie jedzą rękoma. Czy to jest ta papa z kukurydzy, takie gęstawe, z sosem i mięsem, to tak w rękę brali, ściskają i maczają w tym sosie i mięso normalnie później przygryzają i jedzą. Także postanowiłem się zapytać tak mojego formana, tego brygadzistę, postanowiłem się zapytać i mówię, powiedz mi, wytłumacz mi w sumie, dlaczego oni wszyscy nie używają widelca i noża. To powiedział mi, że to ich właśnie jest taka tradycja i oni właśnie tak jedzą. A że Bóg też nie używał noża i widelca, to oni też to folują. Ale jak gdzieś są gdzieś w takich miejscach publicznych, czy w restauracjach, czy gdzieś na jakichś dużych partach świątecznych, to właśnie tam używają te noże i widelce. No i kochani, lecimy z dwoma nutkami. Sole mio i przytul moje serce. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No oczywiście tutaj mają, o czym mi chodzi, o czarnych, mają bardzo dużo religii. Każdy klan, można powiedzieć, jakby to nie narodowość, ale każdy to jest Zulu, i Sutu, i Swana, także Peri, także są takie klan, tak można to nazwać klan. Ale mają swój język i po prostu swoją religię, którą inaczej obchodzą jak inne klany, ale wszyscy modlą się, po prostu wyznają jednego Boga. Także tu w tym, że obchodzą, inaczej to obchodzą, to nie znaczy, że się modlą do jakiegoś drzewa, czy krowy, czy do kogoś. Nie, wszyscy modlą się do jednego Boga. Jeśli tam chrzczą, też to nawet byliśmy świadkiem jednego roku, byliśmy w Belito Bay na urlopie nad oceanem. Akurat nasz ten domek, w którym mieszkaliśmy, to akurat wychodził na plażę i nad morze. No i rano też wstajemy, patrzymy, ileś tych ludzi tam jest. Wszyscy mają takie prześcieradła białe, a inni byli tak jakby z rodziny, czy tam obserwatorami tego. No i był ten ich ksiądz, który stał w tym nad brzegiem tego morza i każdy pojedynczo wchodził i on tam odprawiał te modły i zbrał za głowę tak i zanurzał całego w tej wodzie. Raz, dwa, trzy razy. No i znowu zrobił tą modlitwę, no i ten wychodził z morza i wchodził następny. Także, kochani, lecą dla was dwie nutki Indie Nacht, a druga taki ktoś, co serce da. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No i muszę wam, kochani, powiedzieć, że Polacy tutaj są bardzo cenieni jako dobrzy fachowcy, oczywiście, i dobrzy ludzie. I mają dobrą reputację. Ale zdarzyły się przez te moje 44 lata tutaj, zdarzyły się tylko dwa przypadki, które popsuły trochę opinię. No ale po czasie, bardzo może niedługim, jakoś się wszystko unormowało. I ciąg dalszy, kochani, nastąpi po tych dwóch nutkach. Kiusera mi wida i na dwie gitary. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

A więc drugi przypadek, kochani, to już jest bardzo poważny, bo ten facet Polak, który tutaj mieszka już dosyć sporo, ale to później do tego, nazywał się Janusz Waluś. No i oczywiście zastrzelił faceta, który kandydował na prezydenta. Nazywał się Chris Hani, ale to był komunista komunistycznej partii i chciał wprowadzić tu w South Afryce komunizm. Jak ten Waluś został zaaresztowany, to właśnie prokuratorzy i tego sędziowie no pytają go się, dlaczego on to zrobił. Przecież nie jest, ani nie urodził się tutaj, ani nie ma obywatelstwa sudafrykańskiego, to dlaczego on to zrobił? No to on powiedział, że on się wywodzi po prostu z kraju komunistycznego i on wie, co to ten komunizm znaczy i nie chciałby żyć w takim kraju jak tu, w South Afryce, do którego ten facet dąży. No i oczywiście dostał 25 lat za to, ale było ich dwóch. Tamten drugi facet to był Afrykańczyk, także tamten też został złapany szybko po tym strzale. No i oczywiście, tylko że tamten wyszedł wcześniej, bo chorował na raka, już był bardzo, bardzo chory w tym więzieniu, także nie mieli wyjścia i go wypuścili. No ale Waluś został i musiał odsiedzić swoje 25 lat, ale starał się dwa razy chyba, żeby go wypuścić, żeby ten pardon mu dali. Ale powiedzieli, że żeby przeprosił żonę tego Chrisa Haniego i całą rodzinę. A on powiedział, że on tego nie zrobi, bo on to zrobił tak, jak on to czuł. No i oczywiście musiał odsiedzić swoje całe 25 lat. No a teraz, kochani, lecą dwie nutki. Pierwsza będzie As is, ales ok, a druga milioner. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

Właśnie bardzo się dziwiłem, jak on się wplątał właśnie w takie rzeczy, bo mieli w Derbanie fabrykę szkła, rodzinny biznes to był, oni był on, matka, ojciec i brat, no i dobrze prosperowali tam w tym. I nie wiem, jakąś tam mieli sprzeczkę czy coś, ten właśnie Janusz odszedł od nich, no i właśnie zaplątał się do tej właśnie partii, no i właśnie zrobił to właśnie, co zrobił. Także czasami nie mówią, że tylko dzieci, ale i dorośli, jak się w nieodpowiednie towarzystwo właśnie wejdą i są słabego charakteru, to właśnie to był taki tego efekt. No a teraz, kochani, dwie nutki dla Was, Shine On and Shine Bright. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No ale największym zaskoczeniem było dla mnie, że ten Janusz Waluś wziął ślub w więzieniu z kobietą czarną, która była klafiszem, no tak w Polsce się mówiło, za moich czasów klafiszem to tym security, czy tam tym, co pilnują w tym więzieniu. No i ksiądz doktor Influat Jaworski dzwoni do mnie, bo jak kiedyś wam mówiłem, że byłem ministrantem, jak on jeszcze żył, tośmy jeździli razem po kolędzie, no oczywiście w polskim kościele też usługiwałem przy mszach zarazem z nim. Dzwoni do mnie i mówi: Bogumił, mam ślub. Ale pytam, gdzie? Nie słyszałem jeszcze, żeby jakieś zapowiedzi w kościele były na jakiś ślub. Mówi do mnie, że we więzieniu. Ja mówię, jak we więzieniu? No, wiesz tego, pamiętasz tego Walusia, co tutaj zamordował i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, tak, no oczywiście. No i pojechaliśmy do tego więzienia, ale oczywiście zanim przedtem, to on musiał napisać tam do tych całych szefostwa, żeby dali pozwolenie, czy możemy wejść, czy ksiądz. Do środka oczywiście, do kaplicy, bo tak jak na odwiedziny, to nie ma problemu. Robi sobie takie appointment i możesz przyjść i odwiedzić, ale chodziło o to, że oni tam mają kaplicę i trzeba było wejść do środka. No oczywiście dostał to pozwolenie, no ale rzeczywiście nikogo z jej strony, z rodziny nie było, ona mimo, że jest katoliczką, ale nie było żadnego pozwolenia na inne, to ona tam wzięła sobie za świadka z tego więzienia, z tej służby więziennej babkę, no i on też tam kogoś ona poleciła i także oni byli właśnie za świadków. No i oczywiście ślub się odbył we więzieniu, ładnie tego. No i później oni, kochani, wyjechali do Polski, jak on już swoją karę odbył i wyjechali do Polski. Ja myślę, że słyszeliście Janusz Waluś historię taką w polskich oczywiście mediach i tam w telewizji, w dziennikach na pewno o tym mówili, bo ja nie wiem, ale tak mam nadzieję. No i wyjechali tam, no i mieszkają w Polsce. Także właśnie ta historia tego pana, ta druga, się zakończyła. No i kochani, lecą dla was dwie nutki i za chwilę będę kończył. Forever and ever and waiting for you. Proszę bardzo.

No i kochani, pomalutku, pomalutku moja audycja dobiegła końca, ale w podziękowaniu dla wszystkich, którzy byli obecni na mojej audycji, którzy wysłuchali mojej dzisiejszej audycji, dedykuję dwie nutki. Pierwszą z nich będzie Love Story, a druga Save Your Kisses For Me. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru, a po tych dwóch nutkach będę się z wami żegnał i oczywiście oddaję mikrofon dla Ajeny. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No i kochani, chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za wysłuchanie mojej audycji i zapraszam na moje następne audycje i oczywiście na audycje moich koleżanek i kolegów. Także pięknie raz dziękuję, a moją pożegnalną piosenką będzie Moja Matko, Ja Wiem, bo jutro u Was i u nas jest Dzień Matki. Także wszystkim matkom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, zadowolenia z dzieci i z wnuków, no oczywiście i wiary. A piosenką, już powiedziałem, która dedykuję, to będzie Moja Matko, Ja Wiem. I ze studia radiowego Larmo w południowej Afryce żegna się ze wszystkimi, nie kto inny jak Bogumił. Do widzenia i ciao, ciao. A ja za chwileczkę będę oddawał mikrofon, a Jenie, która oczywiście będzie Was też zabawiać. Dobranoc.

za chwilę. Ajena ze Szkocji. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Minęła godzina 18, a wita się z Państwem Ajena ze Szkocji. Kochani, to ja już lecę, żeby pięknie powitać wszystkich słuchaczy na całym świecie. Witam Polonię w Szkocji, jak również bardzo cieplutko witam Polonię, gdzie tylko w tej chwili dociera mój głos. Na mojej takiej popołudniowej audycji też bardzo cieplutko witam ludzi samotnych, ludzi chorych. Ludziom chorym życzę szybkiego powrotu do zdrówka i błogosławieństwa Bożego, a ludziom samotnym dużo miłości od osób najbliższych i kochani takich fajnych, a zarazem prawdziwych przyjaciół Wam życzę. Tym razem też takie milutkie i cieplutkie, bym powiedziała, powitanie kieruję w stronę naszej całej wspaniałej redakcji, oczywiście na czele z naszą Gabi i z naszym Darkiem. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo milutko, ale i też pozdrowienia lecą do Waszych rodzin. Pięknie witam słuchaczy na pokoikach, salonikach czatowych, tam gdzie się bawią i słuchają naszego Radia Larmo. Pięknie witam wszystkich słuchaczy z Facebooka. Wszystkim życzę fajnego, słonecznego, zdrowego weekendu i cieplutko pozdrawiam. A teraz Ajena leci do Afryki, a trafię bez nawigacji, bo tam już byłam nieraz. A żeby pięknie podziękować naszemu Bogu Miłowi za program, który właśnie przed chwileczką zakończył. Bogu Mił życzę Ci teraz fajnego odpoczynku, miłego, zdrowego, całego, słonecznego weekendu i lecą pozdrowienia do Ciebie, do Twojej Tereni. Pozdrawiam również całą Waszą rodzinkę. I kochani, ja jak zawsze spacerkiem wędruję i zrywam kolejną kartkę z kalendarza i składam najszczersze życzenia wszystkim solenizantom, jubilatom, ktokolwiek, jakie obchodzi dzisiaj swoje święto. Ja życzę Wam wszystkiego najlepszego, ale jak najwięcej tego kochanego zdrowia. I muzycznie w Państwa domkach zagości duo Fenix z piosenką Przystanek życzenia. Proszę bardzo.

Kochani, jeszcze taka mała informacja. Moja konsola już jest otwarta, odblokowana, więc co? Ja już zapraszam i zachęcam do zabawy, zapraszam do pisania. Naprawdę będzie mi bardzo przyjemnie, jak dotrzymacie mi tu towarzystwa i na audycji, i na konsoli. A ja już widzę pierwszych gości, to tak szybciutko polecę się przywitać i już mówię dzień dobry Tadeuszowi i Marysi, ale kolejną piosenkę przygotowałam i ta piosenka jest dedykacją do całej naszej redakcji, jak również do Gabi i do Darka.

I już w eter poleciała następna piosenka. Ta piosenka jest również dedykacją, tym razem do wszystkich obecnych słuchaczy na mojej audycji. I też Was przytulam i cieplutko pozdrawiam.

0: No to kochani, ja już rozpoczynam mój muzyczny rejs do Szkocji, a rozpoczynam moją piosenką Weekend. Weekend, weekend.
1: Znów piątkowy wieczór, miasto budzi się, radio głośno gra.
0: Na konsoli cieplutko witam Adama z Lublińca.

Kochani, a z tego co tu widziałam, to tam chyba na chwilkę mnie wyrzuciło ze serwera. Nie wiem czemu, bo internet tu pokazuje sprawny, no ale myślę, że jest mnie słychać, jestem tam w waszych domkach, a ja tym razem cieplutko witam i do serducha przytulam. Oczywiście Tadeusza i Marysię, a piszą, witamy ciebie cieplutko, Ajenka, tak weekendowo w naszym domku. Zostawiamy pozdrowienia do ciebie, do twoich bliskich, pozdrawiamy Gabi, Darka, całą redakcję i wszystkich tu obecnych gości od A do Z. A takie ekstra pozdrowienia wysyłamy do Giny i do jej córci Agis. Pozdrawiamy Basię z Acapulco, Basię z Londynu, Alinkę z Kalisza i zostawiamy i buziaki, i kusiole do podziału. A ty obdaruj wszystkich sprawiedliwie, ale pamiętaj o sobie. A my prosimy o dwie piosenki. Pierwsza piosenka twojego autorstwa, powiem ci tylko tyle, że tam na kanale wszystkie te wyświetlenia to chyba są moje, bo na okrągło słuchałem tej pięknej piosenki. Za późno zrozumiałem. A drugą piosenkę bym sobie posłuchał. Janusz piwo lubi. Dziękuję. No to chyba to pisał Tadeusz. Tadeusz, no to ja się bardzo cieszę, że tam te wszystkie wyświetlenia tej piosenki to zasługa twoja. No. Pięknie, pięknie, że i bardzo mi jest miło, że ta piosenka ci się spodobała. Za chwileczkę wszyscy posłuchamy tej piosenki i ocenicie sami. A ja przekazuję pozdrowienia, już tam lecą dla was, dla całej waszej rodzinki. Życzę wam pięknego, słonecznego całego weekendu, przede wszystkim zdrowego. Dużo słonka, kochani, w serduchu i na buzi, i na dworze. Przekazuję te pozdrowienia do Gabi, do Darka, do całej redakcji, do wszystkich tu obecnych gości, a takie ekstra pozdrowienia już lecą do Giny, do Agis, do Basi z Acapulco, do Basi z Londynu, jak również do naszej Alinki z Kalisza. No i czas na te kusiole i buziaki, to wysyłam w eter, ale zostało jeszcze dosyć, bo dna nie widać, no to resztę oczywiście muszę zostawić dla siebie, prawda? Dla was też tam podsyłam takie słodkie buziaki. No i obydwie piosenki są przygotowane na start. No to posłuchajmy razem. Bardzo proszę, za późno zrozumiałem, piosenka mojego autorstwa.

że nie walcz, że nie walcz. I druga piosenka to już koło się na playerku, Janusz Piwo Lubi, a nasza Gabi i Darek pięknie wam dziękują za pozdrowienia i odwzajemniają.

A ja tak sobie tu siedzę i myślę, że przy weekendzie to nie tylko chyba Janusz piwo lubi. Ale ja już wracam z powrotem na konsolę i cieplutko witam do serducha tule Adama z Lublińca. A posłuchajcie, co pisze Adam. Witam ciebie, Ajenko, wszystkich prezenterów, radiosłuchaczy. W kwietniu udało nam się odwiedzić Częstochowę i znaną galerię. Tym razem byliśmy pooglądać ubrania. Ubrań sporo było, ale niestety drogich. Jak to jedna pani sprzedawczyni powiedziała, za markę się płaci. Akurat typowo tych ubrań, co nas interesowały, nie znaleźliśmy jednak. Tym razem próbowałem też coś takiego koreańskiego jedzenia tam i nawet nie było to ostre. Bardzo dobre zapiekańce tam mają. Miło się tam zawsze wraca, pisze Adam z Lublińca. Miłego wieczoru wszystkim. Adam, no ale mi narobiłeś smaka, wiesz, od razu tam moja wyobraźnia poleciała prosto do mojej kochanej tam Częstochowy. No tam w galerii, tak jak mówię, tam, żeby odwiedzić, obejść całą galerię, to nie wiem, czy by wystarczyło jeden dzień, prawda? No, niestety, tak jak ci pani powiedziała, za markę się płaci, nie tylko w galerii, ale wszędzie, choćby to było niewiele warte, no ale naszywka, no to już jest cena, która naprawdę powala z nóg, bym powiedziała. Ja lecę z pozdrowieniami, Adam, takimi cieplutkimi do ciebie, do całej twojej rodzinki. Życzę ci pięknego, zdrowego całego weekendu. Przekazuję te pozdrowienia i takim sposobem za moim pośrednictwem lecę do wszystkich naszych prezenterów, do radiosłuchaczy. Także pozdrowienia już trafiły i są na miejscu. Jeszcze raz pięknie ci dziękuję i również dziękuję ci za informację. Faktycznie przez chwilę coś cię wyrzuciło, ale już jest okej. No to ja się bardzo cieszę, że właśnie słychać mnie nawet tam w Lublińcu. Lecą, Adam, takie słodkie buziaki w twoją stronę. Ja przygotowałam dwie piosenki. Są to piosenki z nowej płytki Wesoły Masoż. Pierwsza piosenka Razem się bawimy, a druga piosenka Wesoły Masoż Przaja ci jak wariat. Nie słuchałam jeszcze tej nowej płytki, no to posłuchamy razem. Bardzo proszę i życzę dobrego odbioru.

A ja cieplutko witam kolejne panie, a jest Maria Słuchaczka, jak również Iwonka z Mazur. Za chwilkę, za momencik wracam do was, ponieważ naszkowałam dwie kolejne piosenki. Te piosenki są dedykacją do wszystkich słuchaczy, co sobie siedzą, po cichutku słuchają mojej audycji, nigdy nie piszą, nie są pozdrawiani. No to kochani, ja was cieplutko pozdrawiam, fajnie tule do serduszka, życzę miłego weekendu i dedykuję wam dwie piosenki. Pierwsza piosenka w wykonaniu Aliny M, Tam gdzie jesteś, a druga piosenka moja, Kocham cię skarbie. Wam życzę dobrego odbioru. Proszę bardzo.

No i ja już wracam z powrotem do waszych wpisików. Jeszcze raz witam cieplutko Marię Słuchaczkę i Marysieńka, tule ciebie, jak również twojego przyjaciela, do swojego serducha i kłaniam się nisko i mówię wam też dzień dobry. A piszą, dzień dobry Ajenka, witamy ciebie, bardzo miło w naszym domku, bardzo się cieszymy, że nam tak fajnie umilasz to popołudnie, a my sobie popijamy kawkę słuchając twojej pięknej muzyki. Zostawiamy pozdrowienia jak zawsze dla ciebie, dla całej twojej rodzinki. Pozdrawiamy szefostwo tego fajnego radia, jak również całą redakcję, no i wszystkich obecnych tu gości, którzy są na twojej audycji. I jak zawsze my prosimy o przekazanie pozdrowień na interię do pokoiku po 60. A ja ci powiem, myśmy też buszowali dzisiaj na twoim kanale. Wyszukaliśmy jedną piosenkę i tą piosenkę chcemy tobie akurat dedykować. Twoja piosenka Wierzę w miłość. A drugą piosenkę Kiedy gasną światła wokół nas, twojego autorstwa. I jeśli możemy prosić o trzecią piosenkę, również twoją przez dzień i przed noc, a my pięknie dziękujemy. Kochani, ja się bardzo cieszę, że coraz to więcej was tam odwiedza mój kanał. Naprawdę bardzo, ale bardzo mi jest miło. Jeszcze, że wam się moje piosenki podobają, no to moje serducho już bije w takim rytmie czacza. Lecę z pozdrowieniami, pozdrawiam was. Fajnie otulam moim serduszkiem, podsyłam serdeczny uśmiech, fajnego, zdrowego całego weekendu życzę i wam, i całej rodzince. Życzę smacznej kawusi, a ja już za godzinkę Stery Radyjka przekażę również audycję, poprowadzi nasz duecik, to znaczy szefostwo i Gabi i Darek. Także wszystkich serdecznie na tą audycję zapraszam. Lecę dalej z tymi pozdrowieniami, pozdrawiamy nasze szefostwo, całą redakcję, wszystkich obecnych tu gości, a teraz tam macham łapką na powitanie i przesyłam pozdrowienia na interię do pokoiku po 60. i też wszystkich cieplutko wymienionych pozdrawiam. Pięknie wam dziękuję za dedykację muzyczną, skoro żeście stwierdzili, że ta piosenka jest dla mnie, wierzę w miłość, no bo ja wierzę w miłość, wierzę i w przeznaczenie i ta piosenka właśnie tak powstała, ale kolejne dwie piosenki tu są przygotowane, także na pewno je usłyszymy, a wam życzę dobrego odbioru, pięknie dziękuję za wpis i za obecność na mojej audycji. Podsyłam słodkie buziaki do tej pysznej kawusi.

A ja tym razem przenoszę się ze Szkocji na Mazury albo do Mazur, a tam pięknie witam Iwonkę z mamą i przytulam do serducha, kochane panie. A Iwonka pisze, witamy ciebie, nasza kochana Ajenko, w naszym domku. Bardzo milutko spędzamy razem z tobą i ze słuchaczami ten swój weekendowy czas. Zostawiamy pozdrowienia do ciebie, do twoich bliskich. Lecą już i serduszka, cały koszyczek i cały koszyczek buziaków. Pozdrawiamy całą redakcję, ale i też wszystkich obecnych gości i posyłamy i po serduszku, i po buziaku dla każdego. My prosimy o dwie piosenki. Pierwsza piosenka jest prośbą mojej mamy, twoja piosenka, jesteś moim cudem, a drugą piosenkę dla mnie, jaką tam wybierzesz, pisze Iwonka. Iwonka, a ja dla ciebie wybrałam serduszko piosenkę i tą piosenkę pięknie ci też wyśpiewa Gołecki, Iwona, ale to za chwileczkę.

Agnieszkę, a ja pięknie Wam dziękuję za pozdrowienia, które odwzajemniam i cieplutkie pozdrowienia lecą dla Was i dla całej Waszej rodzinki. Podsyłam same serdeczności, dużo zdróweczka życzę, ale życzę Wam, kochane Panie, wszystkiego, co się szczęściem zwie. Przekazuję te pozdrowienia do całej redakcji, do wszystkich obecnych gości i też posyłam i po serduszku, i po buziaku Wam posyłam i serducha, i buziaki, i obydwie piosenki są przygotowane na starcie. Pierwsza piosenka na życzenie Twojej mamy, moja piosenka Jesteś moim cudem, a druga piosenka Iwona Gołecki. No to słuchamy, bardzo proszę, a ja widzę, że ponownie napisał Adam z Lublińca.

Na konsoli też cieplutko witam Basię z Londynu, ale wcześniej napisał Adam z Lublińca. No to Adam, ja Cię jeszcze raz bardzo cieplutko witam. A posłuchajcie, co pisze Adam. To prawda, tam by trzeba było być przez tydzień, by wszystko obejść, a tak nie wiadomo, czy wystarczyło czasu. Tam faktycznie ten czas bardzo szybko leci. Przyjdzie się dosyć wcześnie, dosyć wcześnie, a tu za chwilę już wieczór i trzeba już wracać. Co by nie mówić, dobrze się tam chodzi, kupuje i jest sporo sklepów, co najważniejsze, bezpłatny parking, bo dziś niestety tak robią coraz częściej, że przy galeriach są płatne parkingi. Wykorzystują to, że ludzie samochodami podjeżdżają, bo jak później mają się zabrać ze wszystkim i jak ma ktoś blisko, w porządku, ale jak ktoś kupuje coś ciężkiego, to jak ma to zabrać? Wiadomo, że samochodem, także to jest niefajne. Zamiast spokojnie iść na zakupy, to jeszcze trzeba się przejmować, czy jeszcze mandat się nie dostanie. Na szczęście w Częstochowie tak nie można i można spokojnie iść na zakupy. Ja też jeszcze nie słuchałem płyty Wesołego Masorza, a w ogóle jej nie mam. Tą drugą piosenkę Kocham Cię jak wariat, to słyszałem faktycznie. Muszę sobie przesunąć, bo wpis naprawdę jest dłuższy. Po raz pierwszy tutaj. Mam nadzieję, że gdzieś go spotkam w tym roku i przy okazji będę mógł nabyć płytkę. Pisze Adam. No widzisz Adam, a ja płytkę już mam. Także z przyjemnością posłuchaliśmy tych piosenek z tej nowej płytki, ale też naszykowałam jeszcze jedną piosenkę, ale to za chwileczkę. No widzisz, ja to powiem Ci szczerze, że miałam okazję tylko być jeden raz w tej galerii. No ja tam po prostu, gdybym nie była z kimś, no to wyjść później do wyjścia, no to chyba bym nie trafiła, chyba bym pobłądziła. Powiem Ci szczerze, że u mnie tu w Szkocji naprawdę są ogromne sklepy, ale tak jak jest w Częstochowie galeria, no to na przykład u mnie tu w Percie takiego sklepu nie mam. No ale jesteś tam często, robisz zakupy. No wtedy co widziałam, to niektóre produkty są tanie, ale za niektóre to naprawdę trzeba słono zapłacić. Fajnie, że parking jest darmowy, no ale czasem trzeba też po prostu zapłacić. No takie po prostu jest życie, takie mamy przepisy. Ja życzę Ci fajnego, jeszcze raz zdrowego całego weekendu, no i miłych tych zakupów tam właśnie w tej galerii. Ja wybieram się do Polski, ale powiem tak szczerze, że na chwilę obecną to tak rozmyślam, no bo loty odwołane, no tak się w ogóle dzieje, no ale będę musiała, no bo ja tam mam jeszcze swoją posiadłość i po prostu muszę to wszystko tam zrobić porządek i sprzedać, ale to na pewno się tam wybiorę. A może się spotkamy, wypijemy właśnie w galerii jakąś pyszną kawusię, także wszystko jest przed nami. Już leci piosenka, przetańcujemy całą noc, Wesoły Masorz.

0: mają zaś chuj.
1: Adam, a ja w międzyczasie przygotowałam drugą piosenkę do twojego wpisu. Tym razem przed nami Karolina Trela, Serce robi bum.

a jena tym razem ze Szkocji, ma bardzo bliziutko, a lecę do Londynu. A tam w Londynie też cieplutko witam, do serducha przytulam. Kogo? Oczywiście naszą Basieńkę. A Basia pisze: witaj Ajenko, pozdrawiam w słoneczny jeszcze wieczór ciebie, obsadę radia i wszystkich słuchaczy. Wszystkim i każdemu z osobna życzę najlepszego zdrowia i dobrego i buziaczków mocy na zbliżającą się noc. Poproszę o piosenkę w wykonaniu z Carlos Droga Mamo, a drugą proszę Bajerful Zawsze Razem. Serduszko, obydwie piosenki tu już przygotowałam w międzyczasie, a ja już wysyłam cieplutkie pozdrowienia do ciebie, do twojego męża, do całej waszej rodzinki. I jeszcze raz fajnie was otulam tutaj, podsyłam serdeczny uśmiech i życzę wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim jak najwięcej tego zdróweczka. Mam nadzieję, że dzisiaj już o niebo lepiej się czujesz, że wszystko minęło. Także przekazuję te pozdrowienia do całej obsady naszego radia, do wszystkich słuchaczy. Basia, wszystkim i każdemu z osobna życzy najlepszego zdrowia i takiego dobrego, buziaków moc przesyła na zbliżającą się noc. No to te buziaki już lecą w eter, dla was też tam podsyłam takie słodziutkie buziaki. I tak jak mówię, obydwie piosenki są przygotowane, no to gramy, a ciebie zapraszam do posłuchania.

Kochani, a ja Wam już pięknie podziękuję za wpisy, za obecność kolejną piosenką i tym razem Pisani w gwiazdach, a przed nami Alina M.

ja mam kolejną piosenkę Kalimeros i tą piosenką pięknie powitam nasz duecik, to znaczy i Gabi, i Darka, a wam życzę fajnej audycji, pełnej konsoli, a nam słuchaczom superowej zabawy, a jestem pewna, że tak będzie.

Kochani, takim sposobem moja audycja już praktycznie przechodzi do historii. Ale zanim się pożegnamy, to przygotowałam jeszcze dwie piosenki, takie usłyszymy, Cukier i sól, a druga piosenka, do widzenia, Bayer Full. Ale to za chwileczkę, a ja chcę Wam pięknie jeszcze raz podziękować za wpisy, za obecność na mojej audycji, a ja Was zostawiam w bardzo dobrych rękach, także jestem spokojna, zabawa na pewno będzie przednia, bo Stery Radyjka za chwileczkę przekażę do duetu, a jest to Gabi i nasz Darek. A ja Wam wszystkim mówię do usłyszenia, na pewno usłyszymy się po niedzieli, a kiedy, zaglądajcie na naszą ramówkę, tam można zobaczyć i poczytać, kiedy i o której godzinie dany prezenter poprowadzi swoją audycję. Także trzymajcie się cieplutko i zdrowo, dbajcie o siebie, a grała i audycję przygotowała Ajena ze Szkocji. Pa, pa i do usłyszenia! Yeah.

0: No i dzień dobry, dobry wieczór, guten Abend, jak kto woli.
1: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
0: A wita was kierownik zamieszania, czyli Darek, i ta, która tą głową kręci, czyli nasza kierowniczka zamieszania.
1: Gabi Chorzowianka, dzień witam, dobry wieczór.
0: Godzina 20 z minutami na zegarze, sobota, zapraszamy wieczorowo do dalszego słuchania Radioka, bo dzisiaj mogliście już posłuchać fajnistych audycji naszego kolegi i naszej koleżanki. A grał dla nas dzisiaj ten nasz biały Afrykańczyk z południowej Afryki, czyli nasz Bongo Miu, któremu za audycję pięknie dziękujemy, pozdrawiamy jego i jego żona Teresa.
1: No i właśnie przed chwileczką zakończyła swoja audycja nasza koleżanka z tej fajnej, dalekiej Szkocji, czyli nasza Ajena. Dziękujemy.
0: I tak tym sposobem dzisiaj zrobiło się międzynarodowo. Byliśmy w Afryce, we Szkocji, to Teroski, witamy was z tych pięknych, richtig pięknych Niemiec.
1: Z tych richtig fajnych Niemiec.
0: Ja. Czyli ze studia w Mainzagen. Tematem przewodnim dzisiaj miała być majówka, ale ale się okazało, że tych piosenek majowych albo nam się nie chciało, bo jak majówka, to jej głowa taka troszeczkę pustawa, więc piosenek o majówce za bardzo nie mamy, ale co nieco też mamy przygotowane i mam nadzieję, że ten wieczór miło spędzicie z nami.
1: Na to bardzo, a bardzo liczymy.
0: I na waszą pomoc. Konsola pozdrowień oczywiście do pomocy jest otwarta. Możecie wysyłać swoje życzenia muzyczne i z przyjemnością zagramy piosenki, utwory wykonawców, tych, których lubicie. Bo może właśnie tam siedzicie na ogródku przy tym grillu.
1: I tych wykonawców, których jeszcze nie znacie, bo tych mamy też bardzo dużo.
0: Także mamy nadzieję, że będzie dzisiaj też ciekawie w dalszej części naszego programu dzisiejszego na radiu. No ale jak miało być o majówce, to w podziękowaniu dla Bogu Miła i dla Ajeny właśnie wyślemy piosenki majowe.
1: A będzie to Hanuta, a w sercu maj i Kamraty, miesiąc maj. To są dedykacje muzyczne dla Bogu Miła i dla naszej Ajeny ze Szkocji. Dziękujemy, fajnego wieczoru życzymy.
0: I niech te, jak przynajmniej u nas dzisiaj, to piękne słoneczko majowe w waszych serduszkach długo, długo, aż do lata i nawet przez lato też, bo majowe słoneczko jest najlepsze, bo wtedy człowiek taki przez zimę taki wymarznięty, wytęsknioty, a taki maj słoneczny jest przeca najlepszą rzeczą, jaka może być. A więc Hanuta, a w sercu maj i Kamraty, miesiąc maj. A wszystkich zapraszamy do dzisiejszego słuchania wieczorowego naszego radia.
1: Larmo.

0: I to były dwie piosenki o miesiącu maju i na tym nasze pomysły na piosenki majowe się skończyły. Brak pomysłu zupełnie.
1: To może słuchacze wiedzą?
0: Ja, może słuchacze znają piosenki szczególnie naszych polskich, śląskich wykonawców o maju. To my bardzo chętnie przygarniemy taka informacja.
1: A ja czekamy dziś na podpowiedzi.
0: Na konsoli pozdrowień oczywiście. A ja dzisiaj na tą audycję przyszedłem z kuferkiem moim, który mi się trochę nazbierało na mojej komórce z tych nowości, co my to dostajemy. Wybierałem gwiazdki, dawałem co lepsze. Zostawiałem gwiazdki, właśnie dodawałem, co takie się mi nie bardzo podobało, albo myślałem sobie, słuchacze to tego nie wytrzymają, to od razu kasowałem. Więc dużo piosenek na dzisiejszej audycji będzie właśnie takich nowych i fajnych. Mam nadzieję, wam się też spodobają. Gabi, będą się podobały?
1: Da, to już zależy od Eli.
0: Jak nie, to będzie reklamacja. Więc może z tych pierwszych właśnie tych jedna piosenka zagramy, a potem Gabi przyjedzie do kalendarza, bo ona się dorwie do tego, żeby poczytać, kto ma dzisiaj urodziny i inne takie ciekawostki wam powiedzieć o dniu dzisiejszym, który dobiega do końca, 9 maja, sobota. A ja chciałbym wam teraz wpuścić piosenkę. To jest utwór, który można powiedzieć z takim powrotem do lat 80., bo opowiada o młodzieńczej beztrosce tamtych lat, pierwszych miłościach i klimacie wesołych miasteczek. Właśnie te tytułowe autka, ręka do góry. Kto na takich właśnie wesołych miasteczkach jeździł takimi autkami?
1: Taki autoskuter.
0: Przednia zabawa, nie? I o tym zaśpiewa właśnie duet Bernard i Chris.
1: Już nie
0: Ty się nie śmiej ze mnie, bo Gabi się teraz kiedyś ze mnie śmieje, że ja sprytnie ominąłem nazwiska. Ale przeca to nic nie szkodzi. Każdy może sobie odczytać na swoim odtwarzaczu, czy też na naszej stronie. Tam tytuły się wyświetlają i jak ktoś chce wiedzieć dokładnie, jaki to utwór, jaki wykonawca, świetnie tam to może dokładnie przeczytać. A teraz zapraszam was. Utwór taki nawiązujący do pięknych lat 80. i wesołych miasteczek i tych autek.

0: Ja i nasza tutaj właśnie kierowniczka ma kartkę z kalendarza na dzień dzisiejszy.
1: Ja, na kartce jest napisane wielkimi literami, że to sobota 9 maja roku 2026. Imieniny obchodzą Grzegorz, Bożydar i jeszcze wielu, wielu innych. O rocznicach, jubileuszach nie jest mi nic wiadome.
0: Nie została Gabi poinformowana.
1: Darek też nie. Nie daliście znać, ale wszystkim tym, co mają dziś swoje święto, swoje imieniny, urodziny, rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia.
0: A że dzisiaj też jest podobno dzień okulistyki, to chciałbym właśnie powiedzieć, że ja nie widzę żadnego zaproszenia na urodziny, ale wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny czy też imieniny, życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Zdrowia.
0: Szczęścia.
1: I wszelkiej pomyślności. 100 lat. Wszystkiego najlepszego.
0: A Banita Band zaśpiewa oczywiście odpowiednią piosenkę, ale tym razem urodzinową.
1: Ja. Urodziny. Banita Band.
2: Posłuchaj, jak dla ciebie.

0: I tak konsola pozdrowień ma drzwi otwarte na oścież i witamy już pierwszego gościa. Ja tego Karlusa, który właśnie dzisiaj żech widział na Facebooku. On dzisiaj znowu wędził, ale tym razem to były takie zdrowotne, smakowite rybki. Zapach aż tutaj przyleciał. Witaj, Pejter. Witamy naszego kolegę Pejtra z Kelnu.
1: Dobry wieczór, Pejter. No a Pejter, jak to Pejter? Pisze tak, no to jo tak we skrócie, na pół struny, do tych kierowników zamieszania, ale no i przód pozdrowia wszystkich, co mnie znają i tych, co mnie nie lubią. No, bo tacy też są, haha. Okej, ludkowie, to trzeba cośik naszkryflać. Audycja majówka, no to się tak myśla, że trochę o kochaniu by się przydało. Ja, kochanie wsianie. Bo maj to miesiąc miłości, tak jak we piosence śpiewają. No to Darek, Karlusie, jako to było, jakżeś pierwszy raz frelce kusika dął, ha? Miałeś oczy zawarte, albo nie, he? No, a ty, Gabi, ja Pejter, to było tak dawno, że już nie pamiętam.
0: Pejter, a ty nie bądź taki ciekawy.
1: Jako to było z tobą, dziucha. Nie, tego ci nie wyzdradza, Pejter. Przy pierwszym kusiku we oczach ci się zakręciło, albo nie, he? A zanim mnie się spytacie, to ja już powiem jerunie. Przy tym pierwszym kusiku to ja myślą, że mam urodziny. No i czekaj, bo to kaś to tu było.
0: I było pewnie słychać. Pejter, jeszcze, całuj mnie jeszcze i tu jestem niewycałowana.
1: O, więcej się nie pytam, bo to by było trochę niefajnie. No ja i tak byś się nie dowiedział, Pejter. Wszystkiego nie idzie powiedzieć. Dużo ja, ale nie wszystko. A piosenka taką fajną, żeby się każdy pospominął, jak to było to. Dominika i Janusz Żyłka.
0: Propozycja od Pejtra jest taka. Dominika i Janusz Żyłka.
1: Całuj, nie żałuj. Jakoś tak się to nazywa.
0: Ano, dokładnie tak się Pejter to nazywa.
1: Niech kierownik szuka, ale nie za pół godziny i nozu fort. Ha, ha, ha.
0: Ja, Piotruś, już ta piosenka oczywiście jest...
1: I nie nota?
0: Jest przygotowana, ale wcześniej od nas jeszcze dodaliśmy inna śpiewka właśnie o tych kusikach, o tych całusach. Chodź pocałuj mnie, Andy Lucia.
1: Ja.
0: I taki kusikowy zestaw teraz mamy dzięki Tobie, za co Ci pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy Ciebie i Twoja całuśna gabusia.
1: A może my to też wykorzystamy?
0: Ja. Ktokolwiek tam, cokolwiek, że tak powiem, ma kogoś w pobliżu, to proszę, całusy właśnie można przy tych piosenkach dawać. Jeno, patrzcie, żeby to była frelka. Bo jak się chopy będą całować, to się pogoda zepsuje.

0: kłaczek. Ja nie wiem jak wy, ale ja jestem strasznie wycałowany, wykusikowany. Szminkę mam wszędzie. Na uchu, na policzku, na nosie, nawet na czółku. Ale chcę się już, muszę się ogarnąć, bo przecas, ja mamy następnego gościa, a jest to Bożenka z Kostrzynia nad Odrą.
1: Dobry wieczór. No a Bożenka pisze nam tak. Dobry wieczór Gabi i Darku, witam was serdecznie na waszej audycji i was pozdrawiam. Wracam ze spacerku. Wow, coś dla zdrowotności zrobiła Bożenka.
0: Ja, taki wiosenny właśnie majowy spacerek, najlepszy na zdrowie.
1: No i miło was się słucha na Radiu Larmo. Pozdrawiam Jolę, Mirka, Olę, Małgosię Górak, Ewelinkę oraz wszystkich słuchaczy na radiu. No i tu Bożenka dołączyła czerwone serducha, które wysyłamy w świat.
0: Ja, za te serducha i pozdrowienia pięknie dziękujemy tobie, Bożenko. Życzymy jeszcze fajnego, miłego wieczoru.
1: Dołączymy też piosenka do twojego wpisu. A będzie to co?
0: Ja, jak majówka, to i piosenki o maju też kolejne mamy. Będzie to duet retro, Amor i Maj. Ja, bo tak jak pisał to Peter, w maju mogą się różne rzeczy dziać. Serducho też zaczyna pukać.
1: W rytmie czacza? Ja,
0: w rytmie czacza, w maju szczególnie.
1: No.
0: A dołączymy do tego jedne z pięknych kwitnących kwiatów w maju, czyli białe.
1: Majowe bzy.
0: Czyli przebój taki charakterystyczny dla polskich dancingów. Bożenko, jeszcze raz dzięki za wpis, miłego wieczoru. No i zapraszamy ciebie i wszystkich do wysłuchania tych przygotowanych troski piosenek.
1: No a potem po tych piosenkach wpis od naszej Agnieszki.
0: Dobry wieczór, Agnieszko.
1: Dobry wieczór, za chwileczkę.

0: No i witamy na konsoli naszą koleżankę Agnieszkę, a w kolejności następny widzimy ja, ponownie Köln, ale tym razem Georg.
1: Dobry wieczór, guten Abend.
0: Agnieszka napisała tak.
1: Słucham was i musiałam wpaść, żeby przybić wirtualną piątkę, bo majówka to strzał w dziesiątkę. No i proszę, proszę, jak Agnieszka fajnie zaczyna.
0: Ja pewnie już jest po grillu i ja zaczęła już rymować, czyli jest dobrze.
1: Dobry wieczór, Gabi i Darku. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór, drogim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie was, Gabi i Darku, oraz słuchacze Radia Larmo. Radio Larmo gra, majówka trwa, a wy jesteście... No nie powiem,
0: the best,
1: co.
0: The Best napisała. No i no, fajnie, my cieszymy się, że tak myślisz, ale ja, tu są jeszcze...
1: Są lepsi i lepsiejsi. Miłego wieczoru i uśmiech dołączam. Fajnej audycji życzę, a piosenki proszę dołączcie dla słuchaczy waszego wyboru. Dziękuję.
0: I Agnieszko, na to... Coś napisała pod koniec piosenki waszego wyboru. Ja się bardzo cieszę, bo w końcu mogę wyciągnąć jakieś piosenki z tego mojego kuferka.
1: No.
0: Pierwszy utwór, który mam nadzieję słuchaczom się też spodoba, dla mnie bomba. Ostatnio co dostaliśmy, w stylu lat 80. już nie wiem, nie chcę wymieniać nazwy zespołu, z którym mi się to kojarzy, ale Mr. George Teroski zrobił taki utwór, że naprawdę jak ja w pracy jak go puszczałem, to no ile, czekaj, wczoraj ile razy? Z 10 to na pewno. Także ten utwór Teroski wszystkim polecam za chwileczkę. A następny utwór będzie od Anny Kariny Henke.
1: Mm-hmm.
0: Piosenka?
1: Liebeselixier.
0: Ja opowiada o wielkiej miłości i osobie, która działa jak właśnie eliksir miłości. I takiej miłości majowej, takiego eliksiru miłości w miesiącu maju wszystkim życzymy. Piosenki przygotowane. Agnieszko, tobie, twojej rodzince, pozdrów tatusia, a propos.
1: Pięknie, dziękujemy.
0: Dziękujemy za wpis, no i życzymy fajnego wieczoru z naszą muzyką.

0: No i jest z nami Georg z Köln, który fajnie się też na konsoli pozdrowił i napisał.
1: Dobry wieczór, Georg, witamy serdecznie. A Georg napisał, ale wy tam wszyscy w tym radiu jesteście fajni. Dziękujemy.
0: Ja i cieszymy się, że tak mówisz. Ja, powiem tak skromnie, masz rację.
1: A ta nazwa od Pytra, kierowniki zamieszania, podoba mi się bardzo.
0: Ja i fajnieście się przyjęła na radioku.
1: Ja. A ten grill od Pytra też widziałem na Facebooku. Pyter jest hop od wszystkiego. No wiadomo, z Köln. Pozdrowienia z Köln dla was, kierowników zamieszania i wszystkich prezenterek i prezenterów. Naturalnie też dla wszystkich przy głośnikach. Dziękujemy.
0: I tak fajnie Georg napisał. My ciebie pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteś z naszym radiakiem. Słuchasz, no i na konsoli pozdrowień się też pojawiasz.
1: No, no i do Pytra już... pozdrowienia lecą też od ciebie.
0: Oczywiście, że tak. A jak już jesteśmy przy tematyce majowej i grillowania, to zapraszamy wszystkich teraz na grill u Richarda.
1: A zaśpiewają to kamraty. Druga piosenka?
0: Druga piosenka to z tego mojego dzisiejszego kuferka i jest to taki utwór, który jest w sumie takim hołdem dla żony samego wokalisty Michael Morgan, lider zespołu Austria
1: Purband.
0: Austria Purband.
1: Austria Purband.
0: Ja. Piosenka
1: nosi tytuł My Frau.
0: Moja kobieta, tak?
1: My Frau, ja.
0: Ja, chyba tak. Fajnie, naprawdę fajnie zaśpiewana i ta piosenka leci do wszystkich słuchających i oczywiście do Georga.
1: Któremu jeszcze raz dziękujemy i fajnego wieczoru życzymy.
2: Słuchaj Twojego radia online.

0: I ponownie witamy Kostrzyń nad Odrą, Bożenkę, która z nami jest od początku audycji, a pisze Traski tak.
1: Teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam do Prudnika dla Joli, Oli i Mirka. Gabi i Darku, ja rowerkiem to sobie co wieczór jadę.
0: No proszę, jak fajnie i zdrowo.
1: No, a dzisiaj pojechałam zrobić parę zdjęć, bo kwitną pięknie rzepaki. Są całe pola. Pięknie to wygląda i zaraz te zdjęcia wyślę dla Joli i Mirka i niech sobie oczka pocieszą. Napisała Bożenka z Kostrzyna nad Odrą i też serduszka dołączyła.
0: Ja, teraz jest tak fajnie właśnie, że komórka potrafi zrobić zdjęcia naprawdę dobrej jakości i można uwiecznić właśnie takie piękne chwile, tak jak dzisiaj zrobiła to Bożena, robiąc zdjęcia pięknych rzepakowych.
1: No właśnie, bo te pola rzepakowe jak kwitną, to są naprawdę, to jest cudo.
0: A pamiętacie, jak to kiedyś było? Aparat trzeba było ze sobą fotograficzny mieć. Potem były takie małe, potem był problem z wywoływaniem, potem pojawiły się te takie na pamięci. Też człowiek kombinował, podłączyć to do jakiegoś komputera, czegoś innego, żeby to przerzucić. A teraz wszystko nawet w chmurę można wysłać. Albo właśnie na
1: przykład... kosmos.
0: Ja. No w kosmos. Aś Troski wymyśliła.
1: No tak się to
0: albo wysłać na Facebooka i pokazać wszystkim innym swoim znajomym, jak to w mojej okolicy fajniście jest. A my, te Roski, ja, fajne piosenki. Powiem tak, z tego kuferka fajne piosenki. Będzie to Dark Tenor razem z...

0: Patrycją Kelly w utworze Anioł. Jest to taki cover światowego hitu Robiego Williamsa. Bardzo fajnie go nagrali. A drugi utwór to jest utwór od Christiny
1: Boom.
0: I to utwór, który można przetłumaczyć tytuł Bo zawsze będę cię kochać.
1: Balada, denn ich werde dich immer lieben.
0: O czym może być ta balada? Oczywiście o miłości.
1: No i tak w sam raz na miesiąc maj, nie?
0: Ja. I tekst mówi też w tym o tym, że prawdziwe uczucie trwa zawsze mimo upływu czasu i ma moc leczenia serc. Tak można w skrócie przetłumaczyć tą piękną piosenkę od Christiny. Dwie piosenki przygotowane. Zapraszamy do wysłuchania.

0: Witamy też naszych słuchaczy z Rudy Śląskiej. Witaj Zbyszku, witaj Marysiu.
1: Dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie. I Zbyszek pisze tak. Dobry wieczór, witamy nasze kierownictwo. A kierownictwo wita was wszystkich też gorąco.
0: Cała ekipa.
1: Cała ekipa słuchających. Bardzo serdecznie jesteśmy obecni. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy DJ oraz Ajenę za super granie. Naszego Johana. Jesteśmy z wami czy to na działce, czy w górach oraz nad morzem. Radyjko jest zaszaltrowane, a my słuchamy dalej.
0: Z czego my się bardzo cieszymy, że jesteście z nami i na naszych audycjach bardzo często jesteście. Fajnie, że radio zaszaltrowane. Piosenki też za chwileczkę jakieś posłuchamy.
1: Jadymy w góry, na Mazury i ka jeszcze.
0: Oj, Kabuś, Kabuś, no. Tobie się góry i Mazury marzą, a tu...
1: No. Ja. No ja, no trzeba coś zaplanować. Albo w góry, czy na Mazury. Pomyślimy.
0: Fajnie, że i jesteście i wszędzie, gdzie tylko możliwe, nas słuchacie, bo i takie możliwości techniczne przecież są. Czy to na komórce, czy też w jakimś odbiorniku radiowym, ba, nawet w telewizjach kablowych też nas się znajdzie. No i bardzo dobrze. Im więcej larma, tym lepiej. Bo to takie muzyczne zamieszanie. I takie właśnie muzyczne zamieszanie za chwileczkę posłuchamy. Zaśpiewa o tym duet Karo.
1: A potem?
0: A jak audycja o majówce?
1: No to też musi być majowy piknik i

0: Frakcja.
1: Też fajną piosenkę nagrali właśnie o pikniku majowym. No to na ten piknik za chwileczkę z Frakcją też polecimy.
0: Zbyszku, Marysiu, wszystkiego dobrego wam życzymy i wszystkim, którzy z wami razem Radia Larmo słuchają.
1: Pozdrawiamy serdecznie i lecimy z muzyką.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: wszystkim.
1: Ja, i tutaj w piosence było właśnie o takim rowerowej, o takiej rowerowej wycieczce, tak jak to dzisiaj Bożenka miała. A troski kolejna piosenka z kuferka zaznaczonego gwiazdką, które piosenki Jarzech dzisiaj właśnie wyszukał, znalazł i oznaczył. Piosenka od Alisi, Femme Fatale, czyli piosenka o tajemniczej i zmysłowej kobiecie, która łamie serca, rzuca urok, czyli taka typowa kobieta fatalna. Ciekawe, która ze słuchaczy uznaje się za taką. A kolejny utwór to będzie Angelika Martin. W piosence zada pytanie, czy przelotna znajomość może się przerodzić w stały związek? Ja? Myślisz?
0: Może. Może.
1: Gabi powiedziała, że może. A jak to wyśpiewa Angelika Martin? Za chwileczkę wysłuchamy.

0: Ja i jeszcze dalej oczywiście gramy według ramówki do godziny 22. Dzisiaj kolejny utwór, piosenka, ja to, to lato się zbliża, piosenka więc opowie o radości z lata, gorących nocach w wakacyjnym klimacie. Ta piosenka ma wprowadzić naszych słuchaczy w dobry nastrój i kojarzyć się już z urlopem. Śpiewa to Martin Mare, taki czarnoskóry, fajny piosenkarz. Jego piosenkę żeśmy ostatnio dostali, więc ja ją proponuję. A Gabi mi tutaj grzebała w moim kuferku i znalazła piosenkarza, który już jej się spodobał i nawet dwie piosenki od niego znalazła.
1: No, Mike Bauhaus, a piosenka nosi tytuł Jolene.
0: Ja, pośpiewał on o swojej ukochanej Jolene.
1: O której nie może zapomnieć. I z tego powodu nagrał drugą piosenkę Immer noch Jolene, czyli nadal Jolene.
0: Ja, niektórzy piosenkarze właśnie swoimi utworami tworzą pewną historię. I tak właśnie zrobił Mike. Dwie piosenki od niego przygotowane. Pierwsza, tak jak Gabi mówiła, Jolene, a druga
1: miała dalszy ciąg historii miłosnej o tęsknocie i wspomnieniach, które wciąż są żywe. Ja.
0: Urlopowy klimat od Martina, a później piosenki o Jolene.

0: To były dwie piosenki o Jolin. A troski pod koniec audycji już troszeczkę zmienimy klimat, bo chcieliśmy Wam przypomnieć, tym, którzy nie pamiętają, że tu w Niemczech jutro, czyli 10 maja, jest
1: Dzień Matki.
0: Ja, konsola pozdrowień Gabi już w tej chwili zamyka. Trzeba się wyspać też. Fajnie się dzisiaj radio grało. Miło, myślę, spędziliście ten czas z nami. No i od razu zapraszamy Was na jutrzejsze audycje. Z tego, co wiem, to bodajże, o ile dobrze pamiętam, Gabi, to Samantha jutro gra, tak?
1: Tak. Samantha od 15 do 18.
0: Wiemy też.
1: Ale od 11 do 13 jest audycja Petra z Köln. A właśnie tematem jest Dzień Matki.
0: O proszę. Czyli nasz Peter też trzyma się tematu jutrzejszego dnia, a u nas dwie piosenki o mamie. Te troski będzie śpiewała Andrea Berg w utworze Mama. I niezawodny piosenkarz, który ma kontakt z naszym radiem i bardzo często wysyła swoje piosenki, czyli Joe
1: Im Winkelried. A piosenka nosi tytuł Mutter Herz, danke schön.
0: Czyli serce matki dziękuję.
1: Matczynemu sercu dziękuję.
0: Dokładnie tak. Joe za chwileczkę też zaśpiewa. A na sam koniec przygotowaliśmy piosenkę w tłumaczeniu naszej Gabi. Ale jaka to będzie, to za chwileczkę powie i też przypomnimy za chwilę, też za parę minut, kogo jutro będzie można u nas w Radioku posłać, znaczy jakich audycji, bo kogo, to oczywiście wiecie, naszych ulubionych piosenkarzy, czy to polskich, czy to śląskich, czy niemieckich, czy też w ogóle takich, których lubicie i na przykład na liście przebojów na nich głosujecie. O tym za chwileczkę też.

I takie piękne piosenki o matce na pewno usłyszycie jutro od godziny 11 na audycji Petra, bo on swoją jutrzejszą niedzielną audycję właśnie zatytułował Dzień Matki. Przypominamy, jutro w Niemczech Dzień Matki. A jak jesteśmy przy ramówce, to właśnie jutro w niedzielę 10 maja, tak jak mówiłem, audycja od 11 Petra na Dzień Matki, o godzinie 15 zapraszamy na audycję Samanty, o godzinie 18 wasza, nasza lista przebojów, a o godzinie 20 wieczór z Ewą Figlarką. Na tę audycję serdecznie was zapraszamy.

0: A nawiązując jeszcze do naszego dzisiejszego tematu majówki, to na zakończenie posłuchamy jeszcze utworu w wykonaniu Karpowicz Family W maju cudnie pachnie bez. No i na do usłyszenia piosenka w wykonaniu Rudego Giovannini. Mama, ich denke an dich. Mamo, ja myślę o tobie. Ta piosenka jest z moim tłumaczeniem.
1: Tak jest, czyli gratis dodatkowo tłumaczenie utworu przez naszą kierowniczkę zamieszania, czyli Gabi Chorzewiankę. A za dzisiejsze muzyczne spotkanie pięknie Wam dziękuję.
0: Za każdy jeden wpis, za wszystkie pozdrowienia, za to, żeście byli i że my mogli ten czas dzisiejszy z Wami spędzić. Dziękujemy.
1: Dziękujemy, dobranoc, mówi
0: Darek. Uważajcie na siebie.
1: Darek i...
0: Gabi Chorzewianka. Dobranoc.
1: No w końcu wydusiłem z niej, żeby się przedstawiła jeszcze na koniec. Do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo, miłej jutro i słonecznej niedzieli.
0: Kolorowych snów.
1: Pa, pa.